nanso no oyɛ bɔne dia me pɛsɛ me ka kye wo nyina ne sɛ wogyedi ni a wopɛ sɛ yesu kristo hwe mu na wode wokɔtena ne nsa nipa so nhwɛ nipa hwɛ onyankopɔn no asum nyame ɔsɛ twa sɛ nipa wowu prɛko pɛ na wu akyi na tɛm wɔ sɛ ayabe ni wɔne wode a ɛnyɛ na agyidifoɔ me nua yɛmpere mu asɛ ayabe wɔ de afoɔ ne tu awurade so mɛba ho to ne so na sɛne ɛtiɛ bia no yɛ waka sɛ ɔbɛɛ no nobody can stop yɛwurade aka ɛbɛbɛm yɛabotrɛ na twɛ awurade ɛbia na mekamfo ɔsɔre afie ma wo sɛ wopɛ sɛ ɔbɛ ɔsɔre afie a brɛ bi hyia matae ko afie nya matae ko ɔmɔde ne brɛ bi tu anama brɛ bi onyame yɛ na adwuma aberɛ ne aberɛ nyina nkyirɛ hɔ ma wo yesu ne ɛwɔ ma wo yɛ yawodeɛ ne ɛwɔ ma wo